0: yote ya Nairobi.
1: Umoja tu peke yake ndio imepu.
0: Uliruka.
1: Hakuna umoja popote.
0: Unaona mahali ulitajia Donholm.
1: Donholm iko lakini umoja hakuna.
0: Hapo mahali ulitaja Donholm na Savana.
1: Sikia, acha nani akusomee. Nairobi East. Nairobi soma tu Nairobi East.
2: Kuna kiambio Dando Kariobangi Kayole Koma Njiru Roy Mweki Doni Savana Tasia na Fedha.
1: Umesikia umoja palipopote? Umoja really home of the brave. Papasa umoja ndio tunaishi tu legally. Umoja, umoja wanu, umoja tu, umoja inako.
0: Yeah man.
1: Na katoto ketu umoja 3.
0: Lazima wote wapapasike, si ndio?
1: Lazima.
0: Hii design. Yeah! Hao wengine